0: Folkoteka.com.
1: Folkoteka.com.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.